Jeke usni jako fani, sine i nije dole vaktesko Jugoslavi jako prezidento, Josip Broz Tito. Gilavela sine ano kjedi pesave, o Tito organizuje ne lano, lesko kjerani kar Đorđeva. Uzo Tito, barikani be, dende o laki i ne Meksikako ambasadori, taj kubani jako prezidento Fidel Castro. Kanagi lavgevaš Castro, sine jeka anegdota, kaj ovsoske e usnija, sinola tikno kabli, našti sine te avol džio lingo tan, kote on bešena, ovlela je bešutni taj bešto paše usnija kanagi lavgeva.